0: Jest tu już mi besor.
1: Tak, tej nowości lewy, no i nie wiem, jak chciały.
2: Wojny,
1: Lidowojny,
2: Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny, Lidowojny